Jeżeli wystarczy, że mąż od pustynie, zatwór z letnich wrata, krew se prawem zmiluje, znikar praznik plebny, ustający predaje, kto wiesz, ten bez kłóci.